Abring hier kibo jamuja, featuring tequila mwa kapina, Mary me, alusai makalas nani za kihola ya alizibiso ni lipina. Kwa yafuna kia ni hiya 10 o'clock. Kwa matako liza nambolo ki 066-253-088. Kia nangusa ki 6-3228.